emgwaqweni zikhona kodwa zempolompolo bakethe ze mainline la emgwaqweni zikhona zempolompolo ze mainline okhulthina lapha ku Bakers ama truck ayaduma kodwa akube njalo ama truck amahla wadume angena kwezamabhasi mlaleli kwezamabhasi ayaphodla.

Kuyekho ozothi akazwanga. Sikhona iSouth Africa yonke. Nasemazweni angaphandle. Singumgungundlovu. Sikhona ukuthi kwezi.